Zwali ją czarną mańką wśród ulicy, znali ją wszyscy wszerz i w krąg. Nęcił czar jaki spogląd jej źrenicy, choć przechodziła od tak z rąk do rąk. Miłość obłędną i namiętną siała, była uliczną taką, no i cóż. Duży się w mańce woli pół bez mała, nie jeden o nią zakrwawił się nóż. Na Czerniakowskiej

ulicą. Dawnej kompanii porzuciła gwar. Czyś na mnie rzucił jaki urok, czy co? Pyta go nieraz, czyś mi zadał czar.

spotkasz ni w dzień, ni w nocy. Niejeden bez niej wolałby szczęść. Psiakrywasz wyrżnie w stół z całej mocy. Ech, co tam poszła, palże ją sześć. A wkrótce piętną cenę szczęściu złoty porzucił mańkę w kochanek raz. Nie zważał nawet na łzy, ni pieszczoty. I nawet nie bił, zimny był jak głaz. Poszedł, nie wrócił, jak

Na Czerniakowskiej Górnej na Woli, w ciemnych spelunkach dziś cicho tam. Hej, czy to pogrzeb sunie powoli? To czarnej mańki jednej z tych dam. Wśród kwiatów leży blada i cicha i płynie zwolna

0: радио «Рация». «Рация».
1: Syno, mam z tobą do pogadania. Tym razem jednak porozmawiamy. Naprawdę. A nie tak jak zawsze. Sznur od żelazka niech wisi na razie. Wiem, że bywało różnie między nami. Często kurator przychodził z psami. Ale ja cię biłem dla twego dobra. Żebyś wiedział, co trzeba, a czego nie można. Zostawmy to, bo chodzi o życie. O twoje, synku, by ci było dobrze. Nie tak jak mnie. Chcę, żebyś pożył w luksusie, Lexusie, a ja tego dożył. Najpierw po flachę skocz do nocnego. Kup na mój dowód ojca swojego. Wiem, jeszcze stary, kartki zgubiłem. Czep się tramwaja, ja swoje przeżyłem.

za darmo mądrość życiowa. Po pierwsze praca, rzecz podstawowa. Dobra uczelnia, potem za bankiera. Znaj swoją wartość, w ofertach przebieraj. Od tego co masz, chciej jeszcze więcej. Na rękę co najmniej 8 tysięcy. Laptop i palmtop, karta bez limitu. Staraj się synku i nie zrób mi wstydu. Tak jak ja zrobiłem krzywdę swemu ojcu. Licz

Modelka z kontraktem, twarz znana z okładek twojego stylu Elwoga. A ty się spotykasz z tą bój się Boga, Elą z drugiego, co ma krzywe nogi, ogólnie jakaś taka

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.
1: 17.20 зараз заклады часу Беларуси, 16.20 годинки показывают у Польши. Ти з'являється полноспокой на усходних межах Польши выником трех годов працы урадовой коалиции. Когда бодание обмерковали 15 кастрышника, у Белостоку представники храмдянской коалиции подчас пресс-конференции, просвеченной выником и справоздачи перед выборщиками. Подряски воявода Яцек Бжазовский означає, что полная безпека и экономичный рост региону формата цалком реальны.
2: Хотел описать дзісейшу współczesną Polskę, то мог бы отнести до слов выбитного польского экономисты профессора Piątkowskiego, który napisał taką książkę «Polska złoty wiek». Rzeczywiście państwo polskie dziś przeżywa swój złoty wiek dzięki mądrej polityce państwa polskiego i skutecznym decyzjom podejmowanym i na poziomie centralnym, ale także na poziomie lokalnym. Ale to wszystko nie byłoby możliwe bez tego, co nazywamy bezpieczeństwem. Przynajmniej czterech filarów, na których to bezpieczeństwo rzeczywiście się opiera. Po pierwsze, sojusze. Pakt Północnoatlantycki, jesteśmy lojalnym sojusznikiem, ale przede wszystkim wiarygodnym z punktu widzenia także Stanów Zjednoczonych, które bardzo często podkreślają, ta idea 5% produktu krajowego brutto powinna być wypełniana przez wszystkie państwa stanowiące filar sojuszu. Państwo polskie wydaje 4,8% PKB na to, aby pokazać, że zależy nam na tym, aby budować silny sojusz w tak niespokojnym świecie, w którym żyjemy. Po drugie, program SAFE, że te pieniądze są inwestowane tu, w Polsce, wpływają na rozwój myśli, naukowej myśli technicznej, która wspiera przede wszystkim polską armię, ale także inne służby każdego dnia. Trzeci filar, ochrona ludności i obrona cywilna. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zlikwidował w Polsce to, co nazywamy ochroną ludności i obroną cywilną. Dopiero rząd premiera Donalda Tuska, sprawnie działające Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, zdeterminowane, żeby ten program nie tylko wprowadzić na poziomie ustawy OLIOC, na poziomie programu ochrony ludności, znaleźć źródła finansowania i wydawać gigantyczne pieniądze, których nigdy nie było poprzez przede wszystkim samorządy, ale także inne służby. Przypominam, mówimy tu o miliardzie złotych, które w ciągu tych 5 lat wydamy na terenie naszego regionu.
3: Серед іншого, падляшський воєвода Яцек Бжазовський сапраўдним гарантом супокою назвав повний контроль над ситуацією на всходній межі з Білоруссю. Так, Бжазовський звернув увагу на сутність нелегальної міграції з білоруської території і зафіксував нуль пересечення спроби порушення межі на сьогоднішній день.
2: Четвертим елементом то є границя. Zwracam Państwu uwagę, rząd pana premiera Donalda Tuska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyjęło chyba 10 różnego rodzaju ustaw i rozwiązań formalno-prawnych, które były realizowane w myśl hasła odzyskać kontrolę i zapewnić bezpieczeństwo. Jeśli dzisiaj Państwo zapytacie, jak wygląda sytuacja na granicy polsko-białoruskiej, to z jednej strony mamy otwarte 2 przejścia, obietnica rządu Koalicji Obywatelskiej zrealizowana dzięki determinacji pana premiera i ministra spraw wewnętrznych i administracji, ale z drugiej strony nie ma nielegalnej migracji. To znaczy dzisiaj, jak popatrzymy na wszystkie wskaźniki pokazywane przez Straż Graniczną, to nielegalne przekroczenia wynoszą 0. To jest wielki sukces i to jest zrealizowanie tej obietnicy, odzyskać kontrolę i zapewnić bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo nam, mieszkańcom także tego regionu. I ostatnim elementem, ale nie dlatego, że on jest mniej ważny, czyli plan, narodowy plan odstraszania i obrony, Tarcza Wschód, realizujemy ją z całą determinacją. Pierwszy jako realizowany był odcinek na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, ale już przechodzimy do województwa podlaskiego po to, żeby ten element spinał całość tego systemu ochrony i obrony państwa, obrony granicy. Więc zwracam Państwu uwagę, z jednej strony wszystkie wskaźniki ekonomiczne, o których mówi profesor Piątkowski w kontekście tego złotego wieku, w którym w tej chwili się znajdujemy, ale to wszystko jest możliwe dlatego, że żyjemy w bezpiecznym kraju, a to bezpieczeństwo to jest mądra, przemyślana, ale przede wszystkim skuteczna polityka rządu pana premiera Donalda Tuska.
1: І поводле апошніх звісток, узмацнення контролю та ефективної праці поміжної варти провели до кардинального змінення обстановки на Подляжському участку. Така ось інформація прогучала на конференції у Білостоку.

Poznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym sercu. Jak rozpoznać ludzi.

Czasem w głowie hulał wiatr, choć byłaś ze mną już na dnie. Do dzisiaj nie rozumiem jak, choć czasem czuję, że

spójrz. Są tu wszyscy. Rok temu nie było nikogo. I ty w mojej bitwie, przy mym boku, stojąc ze swoją walką.

0: Nawet jeśli te dwa miejsca są odległe od siebie, zawsze łączy je jakaś droga, a my możemy ją przebyć. Gdy jesteś wysoko, statki na morzu wyglądają jakby zamarły. Potrafimy kochać i marzyć. Dlatego wszyscy jesteśmy zwycięzcami.
1: Tak wiele serc, wiele słów, wiele snów jest w nas. Tak wiele łez, wiele chwil, wiele dobra jest w nas. Wiele jest w nas ciepła, wiele jest w nas słów, wiele snów, wiele chwil.